głową na ziemię. Rukami wybieram odpadki. Mam krasne prostyny. Rukami wybieram odpadki. Mam krasne prostyny. Idziemy wąt na ziemię. Tanko mi włodzie powiedział, że ma arachnofobię. Idziemy wąt na ziemię. Rukami wybieram odpadki. Mam krasne prostyny. Idziemy wąt na ziemię. Tanko mi włodzie powiedział, że ma arachnofobię. Tanko mi włodzie powiedział, że ma arachnofobię. Krasne odpadki.

pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy!